0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Pokonałem cztery schody.

Na czy kurtkę oddasz mi? Na czy kurtkę oddasz mi? Na czy kurtkę?

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Rammstein na sam początek. Trudno się nie obudzić do Rammsteinu, mam takie wrażenie. 7:04, Krzysiek Walter-Krzanek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że włączyliście radioodbiorniki, tudzież laptopy, tudzież jeszcze inne urządzenia, które umożliwiają wam słuchanie Radia Centrum. Zaczynamy głowę do góry, czyli budzimy się na rokowo, bo taką właśnie muzykę mam dzisiaj dla was. Będzie naprawdę dobrze, więc dajcie trochę głośniej.

Przedstawienie musi trwać, to oczywiście Queen, 12 minut już po godzinie 7. I w ostatnim czasie dostaliśmy naprawdę niezły album od zespołu The Strokes, już kolejny. Ukazał się lekko ponad dwa tygodnie temu właściwie, bo to 24 był dzień lipca. No i słuchajcie, proszę Państwa, na tym albumie pojawia się m.in. piosenka Dine and Dash, która opowiada o tym, że potrzebujemy zmiany i bardzo często mówimy o tym, że potrzebujemy zmiany, ale tak koniec końców trochę brakuje nam sił na to, żeby cokolwiek zmienić, więc jeżeli w ten piątek czujecie się już bardzo, bardzo zmęczeni tym wszystkim, co was otacza, ale z drugiej strony wiecie, że trochę macie syndrom sztokholmski wedle pracy, która was męczy, wedle być może jakiejś relacji, która was męczy, no to The Strokes się właśnie tym zajmuje w tej nowej piosence. I nie wiem, czy jest to najlepsza treść na pobudzenie, ale piosenka sama w sobie muzycznie naprawdę fajnie działa.

Cold as Ice Foreigner. To piosenka, która myślę przyda nam się wszystkim na ochłodzenie. 20 minut już po godzinie 7. No to co? Czas na przegląd prasy lubelskiej w takim razie. Zaczynamy od Kuriera Lubelskiego, który z przykrą informacją i dosyć taką no poważną, bo Wisła w Annopolu bije niechlubny rekord. Najniższy stan wody od ponad 70 lat, jeżeli chodzi o odczyty. W tym momencie zarejestrowano dwa dni temu pomiar 160 cm w najgłębszym miejscu Wisły w Annopolu. No i najpewniej będzie to jeszcze spadać. No w tym momencie mieliśmy opady, natomiast jeżeli powrócą upały, no to możliwe, że ten stan Wisły jeszcze się pogłębi, jeżeli, a właściwie to upłyci, jeżeli chodzi o to, co się tam dzieje. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda wyjątkowo płytka Wisła, to odsyłam na Kurier Lubelski, tam również fotografie ze stanu wody na Wiśle, w Annopolu w tym momencie. Następnie Dziennik Wschodni. Rekord za rekordem. Takiej liczby pasażerów lubelskie lotnisko jeszcze nie odprawiło. Port lotniczy Lublin ma za sobą najlepszy miesiąc w swojej historii. W lipcu z lubelskiego lotniska skorzystało blisko 68 tysięcy pasażerów. To najwyższy miesięczny wynik od momentu uruchomienia portu i kolejny rekord pobity w tym roku. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, co tam się dzieje na naszym lotnisku, a jak widać, dzieje się całkiem dużo, to odsyłam na Dziennik Wschodni, no i oczywiście gratulujemy rekordu. I na sam koniec Lublin Wyborcza. Niższe koszty życia przyciągają do Lublina specjalistów. Pierwsze miejsce wyboru na ścianie wschodniej. Niespełna 330-tysięczny Lublin jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zmiany miejsca pracy na całej ścianie wschodniej. Wyprzedza Rzeszów i Białystok. No to jest, myślę, dobra informacja dla naszego miasta. Cały artykuł na wyborcza.lublin.pl. A następne informacje prasowe za 2 godziny. Tam już będą informacje z Polski i ze świata.

0: Już po wpół do ósmej, a więc czas na to, żebyśmy spojrzeli sobie, co tam się dzieje na drogach w Lublinie. No i wiadomości mam dobre, bo jeżeli chodzi o przejezdność Lublina, to nie powinniście mieć większego problemu. Jeśli natomiast chodzi o remonty, no to jak to remonty w Lublinie w lato, one są. Takie najpoważniejsze, które tworzą przestoje lub pewne utrudnienia, no to tutaj skrzyżowanie Głębokiej, Kraśnickiej i Nałęczowskiej, tam ciągle remont trwa, oraz w Uniszowicach, właściwie na zjeździe na Uniszowice, jeżeli jedziemy na Nałęczów, to tam jest obecnie zdarty jeden pas jezdni, więc tam obecnie jest ruch wahadłowy, więc możecie chwilę postać. Ponadto, jeżeli chodzi o Lublin, większych utrudnień być nie powinno w tym momencie. Jeśli natomiast jakieś się pojawią w samym Lublinie lub w okolicach, koniecznie dawajcie znać na 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i oczywiście jeszcze zajrzyjmy do pogody. Dzisiejsze przedpołudnie upłynie nam na deszczu. Przede wszystkim deszczu będzie padało, więc zabierzcie ze sobą parasolki, płaszcze przeciwdeszczowe, czy co tam macie. Obecnie 21 stopni, maksymalnie dzisiaj 24. Po południu padać już nie powinno, aczkolwiek niebo będzie ciągle zachmurzone, więc pamiętajcie o tym, żeby zabrać ze sobą rzeczy przeciwdeszczowe.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

A to Tiger Cup Magic Sleep. Magiczny sen. Być może taki, który właśnie trwa i nie może się skończyć i jest bardzo regenerujący. Mam takie przeczucie, też graniczące trochę z pewnością, że większość z was dzisiaj nie miała aż tak spokojnego snu z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo gorąco, chyba że macie klimę. Okej, no to wtedy zazdroszczę. Natomiast druga sprawa, było oczywiście dzisiaj w nocy burze, które zakładam, że jeżeli mieliście otwarte okna, to was budziły. Jeżeli nawet nie grzmoty, to same błyski były wystarczające, chyba że śpicie z opaskami na oczach. No to znowu, oszukaliście system. Jeżeli macie klimę i opaski na oczy, to w ogóle prawdopodobnie nie zauważyliście, że coś się działo. W każdym razie, trzeba jakoś odpowiedzieć na te burze, jeżeli chodzi o muzykę, no bo jednak burzowych utworów trochę w zanadrzu mamy. Więc dzisiaj w czasie tej audycji będziemy trochę burzowych utworów grać. No i na sam początek chyba taki największy klasyk. Oczywiście The Doors, Riders on the Storm, żeby trochę te burze oswoić, to sobie ją poujeżdżajmy, po prostu, dlaczego by nie. Zapraszam, 6 minut z The Doors, teraz dla Państwa.

8 minut pozostało do godziny 8. Jeżeli myśleliście, że oszustwa na perskiego księcia to jest domena naszych czasów, to zostańcie ze mną, żebym mógł zmienić wasze zdanie. Przyznam szczerze, że w ostatnim czasie bardzo zainteresowałem się wycinkami z gazet przedwojennych, oczywiście mówimy przed II wojną światową, mówimy również o gazetach polskich, no i tak sobie siedzę na różnych grupkach na mediach społecznościowych i obserwuję, co tam ludzie, którzy grzebią w tych gazetach, wstawiają. No więc właśnie, a propos tych perskich księży, księciów, jak to odmienić, to już pozostawię wam. W każdym razie, uwaga, marzenie, wytworne czasopismo matrymonialne z 1930 roku, numer pierwszy i ogłoszenie następujące. Hrabia lat 28, właściciel wielkiego majątku, powróciwszy z zagranicy, poszunkuje na tej drodze ładnej, inteligentnej panienki, która by nie leciała na tytuł, a była dobrą gosposią, a przy tym posiadała trochę gotówki na podróż poślubną do Włoch. Oferty pod szyfrą hrabia. Więc mamy hrabię, który ma dużo gotówki, ale poszukuje robota kuchennego i kogoś, kto zasponsoruje przy okazji wycieczkę do Włoch poślubną oczywiście. Któryś z internautów skomentował, że hrabia szuka robota kuchennego i bankomatu w jednym. Trudno się nie zgodzić. Więc widzicie, nawet 100 lat temu można było się naciąć na hrabię tudzież perskiego księcia. To nie jest nasz wymysł wcale.

Michael Jackson na rockowo, czyli cover zrobiony przez Alien and Farm Smooth Criminal. No i moi drodzy, bardzo gładko przechodzimy do godziny już 8:04 po. No i co? Druga godzina głowy do góry się zaczyna, czyli powinniście już być trochę bardziej przytomni niż godzinę temu. Wiem, że to są trudne rzeczy, żeby się obudzić, no ale po to tu jestem, żeby wam pomóc. Krzysiek Walter-Kronek przed mikrofonem. Dzięki, że dołączyliście do nas i słuchamy dalej świetnej muzyki rockowej. Highly Suspect już teraz.

Whitesnake z piękną piosenką o miłości. 12 minut po godzinie 8. No i jak przy miłości jesteśmy, to zakładam, że część z was kocha czytać książki. Może nie wszyscy, bo to nie dla wszystkich, ale część z was, myślę, że czytać bardzo lubi. No ale nie lubicie czytać tak bardzo jak pewna pani z Polski, która nazywa się konkretnie, uwaga, Wioletta Sadowska, która dostała ostatnio dyplom i uzyskała rekord Guinnessa. Zapytacie, w czym, jeżeli chodzi o czytelnictwo? Ano w tym, że w tym momencie, przynajmniej według rekordów Księgi Rekordów Guinnessa, ma najwięcej podpisanych przez autorów książek w swojej kolekcji i tych książek, uwaga, jest aż 2652. No i uzyskała ten rekord w tym roku. Zajęło jej 15 lat kolekcjonowanie tych książek, więc ktoś może powiedzieć, że w sumie nie aż tak dużo. No dla mnie to by była, no, prawie połowa życia, więc to jest trochę. No i trzeba przyznać, że tutaj dużo wyrzeczeń musiało paść, szczególnie finansowych, i pobiła ostatni rekord Guinnessa naprawdę sporo, bo o 271 podpisanych dzieł. Więc jeżeli myślicie, że naprawdę kochacie czytać, no to pani Wioletta ma dla was złą informację. Ona kocha bardziej czytać niż wy. Ale jeżeli chodzi o muzykę, no to włączyliście Radio Centrum, więc kochacie muzykę rockową. I tutaj raczej nikt was nie przebije. I znowu piosenka miłosna, My Lover, The Afghan Whigs.

21 minut, a właściwie już 22 minuty po godzinie 8 pokazuje mój radiowy zegar. No i słuchajcie, sprawa niestandardowa. Infolinie zwykle kojarzą nam się z czymś denerwującym, szczególnie jeżeli do nas dzwonią i wypytują, czy nie chcielibyśmy może garnków kupić albo pościeli, tak za darmo, ale kupić. I wiadomo, te infolinie są denerwujące, ale co jeśli powstała infolinia, która odpowiada na potrzeby rockowego człowieka. Człowieka, który kocha muzykę rockową i który jest trochę zdenerwowany. Bo bądźmy szczerzy, my lubimy być zdenerwowani jako ludzie słuchający rocka na różne rzeczy. Lubimy sobie czasem ponarzekać, zresztą w sumie tak jak każdy. No to słuchajcie, Queens of the Stone Age założyli własną infolinię, na którą można zadzwonić, jeżeli ma się jakieś żale, ma się jakieś frustracje i chce się je po prostu wyrzucić. No i chodzi o to, żeby po prostu fani mogli sobie zadzwonić i podzielić się tym, co ich irytuje, denerwuje lub co im leży na sercu. Infolinia sama w sobie wystartowała 2 dni temu, 5 sierpnia, w środę. No i mogą z niej korzystać, jak mówi sama grupa, fani, przyjaciele i wrogowie. No i też mówią, że żadne narzekanie nie jest zbyt wielkie i żadne marudzenie nie jest zbyt błahe. Więc jeżeli chcielibyście zadzwonić sobie na infolinię Queens of the Stone Age, to odsyłam do internetu. Tam na pewno znajdziecie instrukcję, jak się dodzwonić. No to co? Na lato Queens of the Stone Age też dobrze działa. Feel Good Hit of the Summer. Czyli idealna piosenka na lato, być może dla wszystkich sfrustrowanych.

0: Już po wpół do dziewiątej czas na to, żebyśmy zajrzeli, co tam na drogach. No i na drogach, jeżeli chodzi o Lublin, jest naprawdę spokojnie. Nie powinniście mieć problemów z przejechaniem. Przypominam natomiast o tym, że ciągle trwa remont na skrzyżowaniu Głębokiej, Kraśnickiej i Nałęczowskiej oraz na Nałęczowskiej przy skrzyżowaniu z Uniszowicami jest obecnie wprowadzony ruch wahadłowy, ponieważ jest tam przebudowywana część jezdni. Na to trzeba uważać. Oczywiście pomniejsze roboty drogowe oraz większe roboty drogowe na Unii Lubelskiej ciągle trwają, natomiast w tym momencie przejazd przez Lublin jest swobodny. Jeżeli macie informacje na temat korków, wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze pogoda. Obecnie mamy stopni 20 i dzisiaj do południa będziemy mieli duże ryzyko wystąpienia opadów atmosferycznych, więc przygotujcie parasolki tudzież kurtki przeciwdeszczowe. Później już raczej nie będzie problemu z opadami, maksymalnie dzisiaj do stopni 24, aczkolwiek zachmurzenie pozostanie z nami przez cały dzień.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 18 minut pozostało do godziny 9, a więc najwyższy czas, żebyśmy zobaczyli, co tam w koncertowym świecie. No to zaczynamy od Zgrzytu. Dwa pierwsze koncerty będą właśnie w Zgrzycie. Elstorm 11 sierpnia razem z Metal De Facto. Elstorm gra piracki heavy metal, więc jeżeli lubicie dobre imprezy z masą grogu lub jesteście fanami Piratów z Karaibów, to raczej się odnajdziecie. 11 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt Aelstorm zagra razem z Metal De Facto. 23 sierpnia natomiast kolejna duża nazwa, jeżeli chodzi o Fabrykę Kultury Zgrzyt, i będzie to Soen, czyli od piratów przechodzimy do Skandynawów i do grania progresywnego, czyli już mniej grogowo, a bardziej kontemplacyjnie. Jeżeli podobał wam się występ na Rock Disc albo właśnie nie mieliście okazji być, to myślę, że warto nadrobić. Soen zagra 23 sierpnia w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jeśli natomiast chodzi o polecajki z gruntu festiwali muzycznych, no jednak powoli kończy się sezon festiwali, no to Aleksandrów Łódzki zaprasza na Summer Dying Cloud, który odbędzie się od 3 do 5 września 2026 roku. Zagrają naprawdę duże nazwy, m.in. Triptykon, Lucifer. Będziemy mieli m.in. jeszcze takie rzeczy jak Ciśnienie z polskich, no od black metalu do naprawdę bardzo takich brzmień niestandardowych. Satyricon również będzie z takich bardzo rzeczy znanych. Grief Circle, no naprawdę tutaj można wymieniać i wymieniać gatunki pomieszane ze sobą, więc myślę, że jeżeli lubicie przekrojową muzę, to się odnajdziecie. Od 3 do 5 września w Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud.
1: Radio Centrum.

Nirvana, Hershey Box. 10 minut pozostało do godziny 9 i muszę przyznać, że jestem srogo zaskoczony tym, jaka dyskusja toczy się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o Lublin, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale jest pomysł, żeby w Lublinie wystąpiło Faith No More. Wiem, jest to zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że Faith No More było w Polsce 5 razy tylko, no i jest to zespół absolutnie gigantyczny, jeżeli chodzi o scenę rockową na świecie. No i pan Marcin Jakubczyk, radny miejski, wyszedł z takim pomysłem, że w ramach właśnie promocji Lublina fajnie by było ściągnąć tak duży zespół, żeby przyciągnąć turystów, pokazać, że Lublin też może. No i ratusz odpowiedział, żeby było śmieszniej, na tą propozycję, no i powiedział, że no fajnie by było, ale chyba ktoś zewnętrzny musiałby organizować, więc tak bardzo dyplomatycznie na to odpowiedzieli, ale sama wizja tego, że Faith No More mogłoby zagrać w Lublinie, musicie przyznać, że jest co najmniej intrygującym pomysłem. Nie wiem, czy możliwym do zrealizowania, być może tak, ale na pewno intrygującym pomysłem, no więc możemy w tej krainie marzeń, może do spełnienia, przez chwilę pozostać, więc będzie Faith No More i chyba moja ulubiona ich piosenka, czyli Epic, no bo gdyby zagrali w Lublinie, to byłoby naprawdę epickie.

4 minuty po 9, także minęła już godzina, która oznacza, że przed nami już ostatnia godzina głowy do góry. Powinna być już podniesiona, ale jeżeli jeszcze nie, no to jeszcze mamy godzinkę na to, żeby się dobudzić. Dnia dzisiejszego, który jest dość ciężki, jeżeli chodzi o dobudzanie się. Krzysiek Waterkonek przy mikrofonie, głowa do góry. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dołączyli, no i wszystkich tych, którzy są już od dłuższego czasu. To na uspokojenie i na spokojne powstanie z łóżek. Enjoy the silence.

13 minut po 9. Polacy mają naprawdę sporą wyobraźnię. I Tour de Pologne to udowadnia. Tour de Pologne, wyścig kolarski, raczej kojarzymy, to takie polskie Tour de France. Ostatnio zresztą było nawet w Lublinie. No i na ostatnim etapie w środę zdarzyła się rzecz niesamowita, ponieważ jeden z polskich fanów dołączył do peletonu na swoim rowerze, takim wiecie, górskim rowerze zwykłym, ale dołączył do peletonu wyposażony w pełną zbroję płytową i wymachując nad głową mieczem. Poszło to na cały świat, Francuzi się zachwycali absolutnie tym fanem, który prowadził peleton przez chwilę, wymachując mieczem nad głową. No i trzeba przyznać, że jest to całkiem polska rzecz. Mam nadzieję, że w tym wszystkim jeszcze krzyczał: panowie, na Grunwald! I to by było piękne dopełnienie. I pięknym dopełnieniem tej historii jest następna piosenka, Polska. Mieszkam w Polsce.

Nowość od Psychedelic Porn Crumpets, Ocarina. To się okazało, jeżeli chodzi o nowości w muzyce. A jeżeli chodzi o newsy, no to teraz przechodzimy do przeglądu prasy. Już teraz ogólnokrajowego i ogólnoświatowego. 22 minuty po godzinie 9 na sam początek. Rzeczpospolita RP.pl donosi, że urzędujący prezydent Czech został fotoreporterem sportowym. Prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel został członkiem klubu dziennikarzy sportowych Republiki Czeskiej. Oficjalnie potwierdzono w biuletynie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. No i tu jest opis tego, że Petr Paweł od długiego czasu już tak naprawdę regularnie fotografuje wszystko, co związane z motosportem. Le Mans ostatnio fotografował również MotoGP Czech, więc jest już doświadczonym fotoreporterem i też widać zdjęcia, na których ze swoim wielkim obiektywem stoi i łapie, co tam na motorach lub w samochodach robią. Więc mamy prezydenta Czech, który został również fotografem. Gratulujemy. Następnie National Geographic dosyć apokaliptycznie dzisiaj piszą o tym, że puls zagłady. Naukowiec odkrył, że największe katastrofy na Ziemi powtarzają się w tajemniczym rytmie. Czy mieszkamy na zegarze, który bezlitośnie odlicza czas od jednej do drugiej globalnej katastrofy? No i to pytanie brzmi i na szczęście to nie jest tak, że co 100 lat to się powtarza, bo faktycznie odkryto, że dosyć regularnie wydarzają się duże katastrofy geologiczne na całym świecie i ten cykl trwa 27,5 miliona lat, więc całkiem duży kawałek. My się na razie chyba jeszcze do tej granicy nie zbliżamy, więc mamy jeszcze chwilę, ale faktycznie co jakiś czas regularnie te rzeczy się udzieją na naszej kuli ziemskiej. No i jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, co na to wpływa, a zdradzę jedną z tych rzeczy, że to ruchy płaszcza ziemskiego między innymi, to odsyłam do nationalgeographic.pl. I na koniec teraz muzyka, muzyczne wiadomości na sam koniec. Organek zagra w bardzo nietypowym miejscu, bo Organek zagra nie dla ludzi normalnej publiczności, tylko dla naukowców. I 10 sierpnia Organek wyruszy na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Także mamy organka na Spitsbergenie przed GTA 6. Zakładam, że nikt się nie spodziewał. To koniec, jeżeli chodzi o wiadomości ze świata Polski. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to słyszymy się z powrotem w poniedziałek.

Krakucki Akcent razem z Tiltem. Już tylko 18 minut pozostało do godziny 10. No i drodzy Państwo, jeszcze a propos tego, że weekend się zbliża, bo mamy piątek. Przyznam, że jakoś tak mnie to ominęło, że piątek dzisiaj mamy. To propozycja na wybranie się do Chełma. W Chełmie dzieją się ciekawe rzeczy, bo będzie tam odbywał się festiwal przedwojenny. Właściwie całe śródmieście Chełma zamieni się właśnie w przedwojenną inscenizację. Można się wybrać, zobaczyć stroje z epoki, ale ponadto przez cały weekend będzie ten festiwal trwał. No i będziemy mieli plenerowe seanse starego kina na dziedzińcu ZSGH przy Reformackiej. Stare kino warto oglądać. Targi staroci, parada zabytkowych samochodów i przejażdżki dorożkami oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych, spektakle uliczne i retro potańcówki. Więc jeżeli lubicie lata przedwojenne, a myślę, że one przeżywają pewien renesans, jeżeli chodzi o inscenizację wszelkiego rodzaju, to warto się wybrać, bo naprawdę Chełm ma coś ciekawego do zaproponowania. Więc zachęcam do wybrania się w ten weekend. Dzisiaj wszystko startuje, więc myślę, że warto się wybrać.

Niedługo spotkamy się z godziną 10:00, już tylko 9 minut do niej pozostało, a więc czas to na to, żebym się z wami pożegnał. Dziękuję wam bardzo, Krzysiek Walter-Kronek przez ostatnie 3 godziny był z wami. To była głowa do góry, więc wy i jesteście teraz obudzeni, a przynajmniej mam taką nadzieję. Życzę wam jak najlepszego dnia. No i co? Do usłyszenia.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Jedynie w swoim rodzaju ZZ Top i kawałek Pinkashen na 98.2 FM. Godzina 15 już jest równo na naszych zegarach, więc drodzy słuchacze, nie ma co przedłużać. Ruszamy z wydarzeniami na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Seniorzy skorzystają z darmowych szczepień przeciw pneumokokom. O tym za chwilę. Powiemy także o dniu wolnym w Urzędzie Miasta Lublin.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Lublin zachęca seniorów do bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. Program skierowany jest do mieszkańców, którzy ukończyli 65. rok życia i nie byli wcześniej szczepieni przeciw tym bakteriom. Taka profilaktyka może uchronić przed poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. Pneumokoki należą do najczęstszych przyczyn zakażeń układu oddechowego. Mogą wywoływać m.in. zapalenie zatok ucha środkowego czy zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli. Szczególnie narażone są osoby starsze, zwłaszcza zmagające się z chorobami przewlekłymi lub obniżoną odpornością. W programie wykorzystywane są szczepionki, które nie wymagają dawek przypominających. Wcześniej lekarz oceni, czy zainteresowani nie mają przeciwwskazań do podania preparatu. Szczepienia prowadzone są w 16 placówkach na terenie miasta. Program potrwa do wyczerpania szczepionek nie dłużej niż do 13 listopada. Przyszły piątek będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników w Lublinie. Przewidziano jednak wyjątek dla spraw, które nie mogą czekać. 14 sierpnia interesanci nie zostaną obsłużeni w Urzędzie Miasta Lublin. Jak wynika z kodeksu pracy, będzie to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
2: Piątek 14 sierpnia Urząd Miasta Lublin będzie nieczynny dla interesantów. Tego dnia dyżur w celu rejestracji bieżących zgonów będzie pełniony w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 289 w godzinach 8.14. Za utrudnienia przepraszamy.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Sytuacja jest związana z przyjęciem przez Urząd Miasta Lublin jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Wynika to z kodeksu pracy. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, dzień wolny za święto przypadające w sobotę powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polacy mają swoje preferencje dotyczące wody, ale wybór między gazowaną a niegazowaną nie jest najważniejszy. Znacznie większym problemem jest to, że wielu z nas pije jej za mało. Z badania NLMED wynika, że znaczna część pytanych, bo aż 46%, preferuje napój bez bąbelków. Jednak rodzaj nie jest najważniejszy, a uwagę powinny zwracać wyniki analizy, które wskazują, że 17% dorosłych przyjmuje dziennie mniej niż litr płynów. W trakcie upałów taka ilość może być niewystarczająca.
3: Dorosły człowiek o przeciętnej masie ciała powinien spożywać około 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wysiłku fizycznego. Eksperci zalecają, aby płyny spożywać często i małymi porcjami, dlatego zawsze warto mieć przy sobie butelkę wody lub innego napoju.
1: Mówi Michał Górka, hematolog i internista NLMED. Eksperci zwracają uwagę, że nie należy polegać wyłącznie na uczuciu pragnienia. Brak regularnego picia wody, szczególnie podczas upałów, może prowadzić do odwodnienia.
4: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami. Nie czekajmy, aż poczujemy pragnienie. To może być już pierwszy sygnał, że organizm zaczyna się odwadniać. Lepiej pić małymi łykami, ale regularnie przez cały dzień, szczególnie latem.
1: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyczka NLMED. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych popularne staje się picie ciepłej wody po przebudzeniu. Jak wskazują eksperci, niezależnie od tego, czy będzie ona ciepła, chłodna, czy w temperaturze pokojowej, jest to dobry sposób na rozpoczęcie dnia.
0: A my sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami pochmurno, temperatura w okolicach 22-23 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi na ten moment 1019 hektopaskali. Biometr na ten moment jest niekorzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Tu Radio Centrum.
2: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
3: To również czas na przywitanie. 5 minut po godzinie 15, piątek, 7 sierpnia. Szczęśliwa siódemka. Jakub Gres z tej strony. Zaczynamy właśnie nasze radiowe wprowadzenie do weekendu w ramach audycji Godziny Szczytu. I znowu, bez przedłużania, Three Doors Down, już teraz.

Mamy już 12 minut po godzinie 15. Drodzy słuchacze, przypuszczam, że dla większości z was panująca aktualnie pogoda jest w pewien sposób zbawienna. No bo jednak po takiej fali upałów jednak warto trochę się ochłodzić w ten pochmurny dzień. Ale co ciekawe, kwestia pogody nie sprzyja dla organizatorów międzynarodowych zawodów balonowych i balonowych Mistrzostw Polski w Nałęczowie. Wydarzenie już rozpoczęło się 5 sierpnia i ma trwać do soboty 8 sierpnia. Tylko jest mały problem, bo z zaplanowanych do tej pory 4 lotów zawodniczych odbył się tylko jeden. Dlaczego? Pogoda. Najpierw właśnie wspomniane wcześniej upały, a potem właśnie poranna burza, bo jak część osób może wiedzieć albo nie wiedzieć, zwykle takie loty odbywają się o wschodzie albo w trakcie zachodu słońca. No, trzymamy kciuki, jeżeli chodzi o organizatorów, żeby pogoda już więcej ich nie zrobiła w balona.

generalnie lasy w sposób odpowiedzialny, o czym wspominają leśnicy z Sobiboru, gdyż zauważyli od jakiegoś czasu, że apelują bardziej konkretnie o odpowiedzialność, no i też zauważają nieodpowiednie, niewłaściwe zachowania w lesie, jak na przykład połamane ławki i tablice, samochody parkowane w taki sposób, że niszczą pobocz leśne, na przykład siedliska. Dlatego przypominam, uważajcie na to, co robicie w lesie, bądźcie odpowiedzialni wobec natury, ale i również wobec pracowników.

0: Sprawdzimy, czy rzeczywiście panują doskonałe warunki dla naszych kierowców. Przegląd informacji drogowych, sprawdźmy sobie, co się wyrabia, a wyrabia się naprawdę sporo na ulicy Turystycznej oraz w Alei Tysiąclecia, które są aktualnie absolutnie nieprzejezdne, więc już teraz szukajcie objazdu, jeżeli chodzi o tamte okolice. Następnie Nadbystrzycka w stronę Narutowicza, jak i również w stronę ulicy Głębokiej. Tam na pewno napotkacie problemy z przejazdem. Z Głębokiej w stronę Sowińskiego i Filaretów, tam już też korki, ale w mniejszym stopniu. Następnie Aleja Kraśnicka, w każdą stronę jest praktycznie zakorkowana. Następnie Wileńska w stronę Zana, tam napotkacie na pewno problemy. No i kończymy na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

19 minut do godziny 16. Hulk żyje w tym mieście za nami. No a w naszym mieście pojawił się Leo Messi. Ale nie osobiście, tylko pojawił się mural argentyńskiego piłkarza. Gdzie się znajduje ten mural? Na murze przy ulicy Zana, nieopodal hali Globus. No i za projekt odpowiada też, swoją drogą, co ciekawe, argentyński muralista Mario Abad. Więc, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak wygląda Leo Messi w formie muralu, no to zapraszamy na Zana, a ja tylko dodam, że panie Messi, jeżeli nas słuchasz, to zapraszamy do Motoru Lublin, żeby tam zakończyć karierę.

14 minut do godziny 16. Prosty kawałek, prosty przekaz i to jest Prosty Chłopak od zespołu Transsex Disco na 98.2 FM. A my powiemy sobie teraz o temacie, no niezbyt prostym, szczerze powiedziawszy, bo powiemy sobie o tym, że Warszawa to jest jednak stan umysłu. A dlaczego? Bo jak się okazuje, media opisują sprawę pana Darka. Nie Darka Kieszonkowca, jak to w słynnym kawałku zespołu Partia, tylko chodzi o pana Darka, kierowcę autobusu z Warszawy, który został ukarany za, uwaga, uwaga, założenie do pracy spódnicy. A dlaczego to zrobił? No zrobił to w formie buntu, można powiedzieć, ponieważ shorty są zakazane przez regulamin. Ciekawa sprawa, naprawdę trzeba przyznać. I w sumie mamy idealny kawałek do tej całej sytuacji, czyli Dude Looks Like a Lady od Aerosmith.

5 minut do godziny 16, a za nami nowość od naprawdę świetnego Matta Berlingera. Martini Mi Fa Sol na 98.2 FM. To jest nowość oczywiście od wokalisty The National. No i też wokalista The National powiedział o tym kawałku, że jest to jakaś forma pijanej modlitwy. Intrygujący pomysł, trzeba przyznać, na utwór muzyczny i w klimatach, można powiedzieć, częściowo mszalnych dalej zostajemy, bo jak część naszych może słuchaczy już usłyszeć, no to w tle leci kawałek, który możemy przetłumaczyć jako wieczne światło, czyli Lux Eterna od Metallica, a my usłyszymy się ponownie po 16.00.

0: body bears repeating now.
1: Na zegarach już godzina 16, więc ruszamy z wydarzeniami na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Już jutro uruchomione zostaną dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o podsumowaniu programu rehabilitacji leczniczej.
1: Wydarzenia przygotowała Paulina Czeryna.
2: Dobra zabawa jest ważna, ale jeszcze ważniejszy jest powrót do domu. 8 sierpnia Zarząd Dróg Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi kolejne kursy. W związku z planowanym koncertem plenerowym Lato z Radiem i Telewizją Polską około godziny 22.10 zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii numer 6, 17, 18, 29, 31, 39, 47 i 150 z przystanków Muzeum Narodowe Zamek 1 i Muzeum Narodowe Zamek 2. We wszystkich pojazdach wykonujących dodatkowe kursy obowiązuje taryfa biletowa Zarządu Dróg Transportu Miejskiego w Lublinie. Szczegółowa rozpiska odjazdów znajduje się na stronie zdtim.lublin.eu. Największa ubezpieczalnia w Polsce podsumowuje swoją działalność medyczną. Z programu rehabilitacji leczniczej skorzystało blisko 1 800 000 Polaków. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych istnieje możliwość odbycia rehabilitacji. Ta propozycja trwa już nieprzerwanie od 3 dekad. Terapia przeznaczona jest dla osób aktywnych zawodowo, którym z powodu stanu zdrowia grozi utrata zdolności do pracy, ale jest szansa, że po leczeniu ją odzyskają.
3: Rehabilitacja lecznicza z ZUS jest całkowicie bezpłatna dla osoby, która z niej skorzysta. To znaczy ZUS finansuje zarówno zabiegi, pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, wyżywienie czy koszty dojazdu. Żeby z niej skorzystać, warto porozmawiać ze swoim lekarzem leczącym, który wypisze wniosek i to od niego zaczynamy proces starania się o rehabilitację.
2: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W samym 2025 roku z programu skorzystało blisko 5 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego, a w ostatnich 10 latach niemal 44 tysiące. Najwięcej pacjentów było w przedziale wiekowym od 50 do 59 lat. Rehabilitacja obejmuje schorzenia wykluczające z pracy, między innymi choroby narządu ruchu, także po urazach i wypadkach, schorzenia układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne, onkologiczne po leczeniu nowotworu piersi, choroby narządu głosu oraz ośrodkowego układu nerwowego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nadchodzą 709 urodziny Lublina. Czekają na nas różnorodne atrakcje, które zapewnią bogactwo emocji. Wśród pokazów artystów nowego cyrku, spektakli i koncertów znajdzie się także fiesta balonowa. W tym roku niebo nad miastem po raz czwarty wypełni się statkami powietrznymi. Uczestnicy wydarzenia będą mogli z bliska przyjrzeć się przygotowaniom do lotów, wejść do kosza, a także wziąć udział w napełnianiu balonu. Będzie również okazja, by zobaczyć panoramę Lublina z wysokości. Fiesta odbędzie się w dniach od 14 do 16 sierpnia. Z kolei obchody urodzin miasta potrwają od 8 do 17 sierpnia.
1: Prognoza pogody numer 2. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, czy coś się w ogóle zmieniło. No nie za bardzo, dalej jest za oknami pochmurno, 22 stopnie Celsjusza, szansa na opady jest naprawdę mała. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali, biometr wciąż jest niekorzystny, natomiast na szczęście jakość powietrza jest dobra.
4: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.
1: Najwięcej przywitań w mieście. Jakub Gryz z tej strony, 4 minuty po godzinie 16. Zaczynamy drugą część godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum i zaczynamy z przytupem Foo Fighters już teraz.

Suede w Radio Centrum i kawałek Emotionally Unavailable za nami na 98.2 FM, 11 minut po godzinie 16, a tu kilka dni temu prawie okazało się, że Briana Johnsona w ogóle by z nami już nie było. Ale co chodzi? No bo AC/DC jest aktualnie w trakcie amerykańskiej trasy koncertowej. No i podczas ich występu w Las Vegas doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu, gdyż na początku ostatniego utworu, jakim zwykle jest For Those About To Rock, We Salute You, na scenę wytoczone zostały repliki armat. No i podczas podjazdu armat do krawędzi rampy jedna z nich przechyliła się, a z działa wypadł zamieszczony w niej ładunek. Ładunek spadł właśnie obok Briana Johnsona, no i na szczęście nic się nie stało. Kanonierze się nie popisali, chyba chcieli przyspieszyć emeryturę Briana Johnsona. No na szczęście do tego nie doszło. Zresztą chyba większość z nas nie byłaby na to gotowa. Na pewno gotowi jesteśmy na kawałek od AC/DC. Are you ready? Już teraz.

zrobiło się akustycznie. Tongue Tied, czyli kawałek od Group Love na 98.2 FM, a ja w tym miejscu pozwolę sobie rozwiązać mój język i powiedzieć naszym słuchaczom bardzo ważną informację, drogową, raczej z takiej kategorii, a mianowicie szykują się duże zmiany w dojeździe do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4, oczywiście w Lublinie. Od poniedziałku 10 sierpnia kierowcy i piesi muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Z jakiego powodu? No z powodu remontu kanalizacji. Zamknięta zostanie droga między blokiem operacyjnym a budynkiem głównym placówki. Utrudnienia mają potrwać około 5 tygodni, a o pozostałych informacjach drogowych usłyszycie już za niecałe 6 minut.

0: Mamy prawie w pół do 17 na zegarach. Ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych. I pierwsza, chyba najważniejsza informacja. Drodzy słuchacze, jeżeli planujecie podróż w stronę Lubartowa przez Ciecierzyn, no to możecie już tego nie robić i szukać objazdu. Jak informuje jeden z naszych słuchaczy, korek jest absolutnie na kilometr. Prawdopodobnie wynika to z wypadku, więc już teraz szukajcie objazdu. A jeżeli chodzi o nasze miasto już konkretniej, no to na ten moment widzę, że spore problemy z przejazdem napotkacie w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwidawców, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Następnie widzę, że mamy spore problemy, jeżeli chodzi o ulicę Wolską w praktycznie każdą stronę. No i widzę też, że sytuacja na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II kompletnie się nie zmieniła. Przypominam po raz kolejny o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.

romantycznie się zrobiło. Make It With You, czyli Queens of the Stone Age na 98.2 FM, ale o romantyzmie nie będziemy rozmawiać, tylko o narzekaniu. Nie na Queens of the Stone Age, tylko razem z nimi, bo zespół wpadł na bardzo nietypową inicjatywę, a mianowicie zespół uruchomił całotobową infolinię, pod którą można zadzwonić, a następnie podzielić się tym, co nas irytuje, denerwuje i tak dalej, i tak dalej. No i promują to bardzo ciekawym hasłem, a mianowicie żadne narzekanie nie jest zbyt wielkie, żadne marudzenie nie jest zbyt błahe. Numer możecie znaleźć w mediach społecznościowych zespołu i podobno po drugiej stronie słuchawki czeka rzeczywiście prawdziwa osoba, więc Queens of the Stone Age, tak swoją drogą, otworzyli swoje własne call center. Drodzy słuchacze, przy Stone zostajemy, jeżeli chodzi o nazwę zespołu, tylko teraz będą The Rolling Stones. Angie.

ależ szlachecka, czy też królewska audycja Queen tym razem i I Want to Break Free. Zostało nam jeszcze no mniej niż 14 minut do godziny 17, a ja myślę, że to doskonała pora, żeby sprawdzić sobie, co takiego w ogóle się wyrabia w ten piątek, 7 sierpnia. Dziś swoje imieniny obchodzi Dorota, Klaudia, Konrad, Albert, Edmund oraz Wincenty. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, no i przyznać trzeba, że macie najlepszą porę na obchodzenie imieniem, bo już piątek właściwie, weekend za, można powiedzieć, że rozpoczyna się wraz z zakończeniem naszej audycji, a gramy, przypominam, do godziny 18 i przypominam, musicie zostać.

0: prosty, a jaki nośny tytuł. Rock and Roll, czyli Led Zeppelin na 98.2 FM. Przy Zeppelinach zostańmy, bo ostatnio doszło do naprawdę ciekawej sytuacji, a mianowicie można już sobie sprawdzić zapis koncertu Led Zeppelin z 1970 roku, a chodzi konkretniej o ich występ na festiwalu BAF 28 czerwca tego roku. Był to historyczny moment w historii dla tej formacji, bo mowa tutaj o największym w ówczesnej karierze Led Zeppelin koncercie, który został naprawdę świetnie przyjęty zarówno przez fanów i prasę. Za cały materiał odpowiada Peter Whitehead. No i początkowo te nagrania miały zostać wykorzystane do filmu dokumentalnego, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Całe nagranie możecie sobie znaleźć już w internetach tak zwanych.
1: Słońce mi przenika twarz.

0: klasyk każdego spotu reklamowego nowej hybrydy. The Verve i Bittersweet Symphony za nami na 98.2 FM, a przed nami, no, 17 już na naszych zegarach, więc pora na symfonię informacji. Wydarzenia już teraz na 98.2 FM.
1: Odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości PZL Świdnik. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach na stanowisku dyrektora teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Czy czasy niepokoju odmienią włoskiego giganta? Odbyła się dyskusja o przyszłości PZL Świdnik. Dziś miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją samolotów i śmigłowców w okolicy Lublina. Rozmawiano o tym, że część zakładu przejdzie pod zarząd Wojska Polskiego w sytuacji konfliktowej, a także o dalszych finansowaniach.
2: My mamy zdolności do projektowania, produkowania, montażu, modernizacji, utrzymania, czyli zarządzania całym cyklem życia śmigłowców, co już pokazujemy na kanwie czy choćby naszego ukochanego Sokoła, czy na kanwie nowoczesnego śmigłowca W-149, który dostarczamy już do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, do innego dywizjonu lotniczego.
1: Mówi Grzegorz Wyszyński z Leonardo PZL Świdnik. Od 2010 roku spółka współpracuje z ponad 50 dostawcami i zatrudnia tysiące osób. Zakład produkuje śmigłowce w pełnym cyklu produkcyjnym, od pojedynczych komponentów po gotowe konstrukcje. Jego roczne przychody sięgają około 20 miliardów złotych. Firma jest głównym dostawcą dla Sił Zbrojnych RP. Były prezes TVP został powołany na dyrektora teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Mateusz Matyszkowicz ma pełnić nową funkcję do końca sierpnia 2030 roku. Sam konkurs na stanowisko zarząd województwa lubelskiego ogłosił w maju. Poprzedni, ogłoszony w lutym, pozostał bez rozstrzygnięcia. Zmiany w obrębie nowego dyrektora placówki zostały podjęte w związku z odwołaniem Redybada Klęstry, który pełnił funkcję dyrektora do września 2021 roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Odnotowano kolejną falę oszustw phishingowych. Oszuści podszywają się pod pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości o zwrocie nadpłaconego podatku PIT. W przesłanych wiadomościach e-mail informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych w ciągu 48 godzin od godziny otrzymania komunikatu. Oszuści próbują w ten sposób wyłudzić informacje o rachunku bankowym lub w prosty sposób zdobyć środki finansowe.
3: Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru rachunku bankowego, ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przykład takiej wiadomości można znaleźć na stronie Lubelskiej KAS.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Aby chronić się przed oszustami, zawsze należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Przypominamy o unikaniu klikania w podejrzane linki oraz pobieraniu aplikacji spoza oficjalnych źródeł. Dodatkowo warto weryfikować tożsamość nadawców maili oraz SMS-ów, zwracając przy tym szczególną uwagę na błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne. Ogólnopolskie Dni Wydawnictwa IPN ponownie wracają z rozmachem. Lublin znajdzie się w gronie miast, w których inicjatywa odegra szczególnie ważną rolę. To możliwość zapoznania się z najnowszymi publikacjami przygotowanymi na wydarzenie. Mieszkańcy będą mogli przejrzeć wybrane tytuły oraz materiały dotyczące historii regionu.
4: Można będzie zakupić książki w cenie już od złotówki, a przy zakupach za minimum 50 zł można będzie wylosować jedną z kilku atrakcyjnych nagród. Zapraszamy na inaugurację sprzedaży stacjonarnej 8 sierpnia, a następnie przez cały sierpień do korzystania z wyjątkowej oferty cenowej przygotowanych w księgarniach IPN, stacjonarnych oraz księgarni internetowej.
1: Mówi dr Rafał Kościański, rzecznik prasowy IPN. W Warszawie w ramach Dni Wydawnictwa zaplanowano spotkania autorskie oraz warsztaty dla odwiedzających. Wydarzenia w całym kraju mają zachęcać do sięgania po publikacje i odkrywania historii w przystępnej formie.
0: Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami, a wyłoniło nam się słońce zza chmur. 22 stopnie Celsjusza na termometrach, wieczorem temperatura spadnie do okolic 17. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali, biometr niezmiennie jest niekorzystny, na szczęście jakość powietrza jest też niezmiennie dobra.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Pora przywitać się po raz ostatni. 5 minut po godzinie 17. To już ostatnia część Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gry z tej strony i już teraz Jimmy, It's World.

A to kawałek o tym, że ogień uronił łzy. Crying Fire od zespołu Avatar, oczywiście na antenie akademickiego Radia Centrum. Ciężki utwór, no to zostajemy też dalej w tematyce ciężkiej muzyki polskiej. Też warto wspomnieć oczywiście. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że mamy tutaj metalkorowców, bo dostaliśmy informację o tym, że formacje The Materia oraz Demeted łączą siły i ruszają na wspólną trasę koncertową po Polsce. Trasa jesienna nazywa się Piekło Niebo Cór i obejmie 12 miast. Trasa koncertowa rozpoczyna się w Krakowie 16 października w klubie Gwarek. I teraz pytanie najważniejsze, czy odwiedzą nasze miasto, czy odwiedzą Lublin? No to odpowiem wam, że tak, oczywiście, chociaż w formacji jednej i drugiej się nie śpieszy, bo zagrają dopiero 27 listopada w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jest na co czekać, jeżeli słuchacie metalcore'u. No a teraz sprawdzimy sobie trochę polskiej muzyki, ale od Paszkiewicza. Symbiot już teraz na 98.2 FM.

podobno jedna z najpiękniejszych ballad rockowych wszechczasów, czyli Many of Horror, Biffy Clyro. Za nami na 98.2 FM o horrorach teraz i o balladach nie będziemy rozmawiać, ale na pewno o sytuacji, która wywołuje trochę niepokoju, trzeba przyznać, bo okazuje się, że po raz pierwszy w historii naukowcy użyli modeli sztucznej inteligencji do stworzenia zupełnie nowych wirusów. Nie komputerowych, tylko tych takich prawdziwych, rzeczywistych. Okazuje się, że naukowcy ze Stanford University oraz Arc Institute nauczyli sztuczną inteligencję rozpoznawać wzorce w DNA i wykorzystali je do napisania tak zwanych receptur na całkowicie nowe wirusy. Naprawdę przerażająca sprawa, ale uspokajają nas też naukowcy o tym, że gdyż wirusy wymyślone przez sztuczną inteligencję nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Scenariusz jak z jakiegoś filmu science fiction, no i miejmy nadzieję, że ten scenariusz się nie ziści.

0: 27 minut do godziny 18 ruszamy z ostatnim przeglądem informacji drogowych. No to co się dzieje? Na początek Bolesława Prusa, na pewno napotkacie problemy z przejazdem w stronę Alei Solidarności. Następnie w Alejach Racławickich, tam sytuacja kompletnie się nie zmieniła. Napotkacie na pewno korki w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. No i z Ronda Krwiodawców ruszamy w stronę Alei Krasińskiej, która również jest zakorkowana, w szczególności w stronę skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino Głęboka. Tam napotkacie problemy w stronę Filaretów oraz w mniejszym stopniu w stronę Sowińskiego. No i zamykamy nasz przegląd ulicą Krochmalną oraz Jana Pawła II. Co prawda zbliżamy się do końca naszej audycji, ale i tak przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie 1,99 zł za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście!

A ten numer dedykujemy wszystkim słuchaczom, którzy uwielbiają długie numery. Space Lord od Monster Magnet na 982 FM. No i jeżeli uwielbiacie długie utwory muzyczne, no to na pewno zadowoli was informacja o tym, że legenda stoner i doom metalu, czyli formacja Sleep, powraca po naprawdę długiej przerwie wydawniczej. 8 lat, o ile się nie mylę. Album Hemispheres został zapowiedziany, no i premiera szykuje się nam na 3 września. Też album, swoją drogą warto powiedzieć, że zostanie wydany wytwórnią Ferdinand Records, która należy do Jacka White'a. Albumy są ważne, ale ważne są również koncerty, o których powiemy sobie już za niecałe 3 minuty w ramach Imprezy FM.

0: Na zegarach prawie kwadrans. Do godziny 18 ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiocentrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. Na sam początek nasze miasto, Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt. 11 sierpnia odbędzie się takie małe święto power metalu, bo zagrają dla nas formacje Ailstorm oraz Metal De Facto. Ailstorm jest dosłownie zanurzone w estetyce pirackiej, morza, rumu, etc., etc. Natomiast formacja Metal De Facto to zespół, któremu przyświeca hasło Make Power Metal Great Again. Brzmi niezwykle ciekawie? Wydaje mi się, że tak, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następny koncert w Zgrzycie 23 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas formacja Soen w ramach trasy Reliance Tour 2026. Po Soen można spodziewać się tylko jednego świetnie wykonanego metalu, a konkretnie metalu progresywnego i alternatywnego. Ponownie jest to koncert na pewno, który zadowoli hutników, można powiedzieć, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to odsyłam was na stronę Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja odbędzie się już w Krakowie, w klubie Studio 26 sierpnia, bo to właśnie wtedy i tam zagra dla nas formacja Airborne. Airborne to są specjaliści od czystego rock'n'rolla. Zespół hardrockowy, który pochodzi z Australii. No i ich koncerty charakteryzują się zwykle czystą energią i bezkompromisowym brzmieniem rock'n'rolla. Ponownie, jeżeli was to zainteresowało, no to więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Limp Bizkit, oczywiście Nuki na 98.2 FM, już za chwilę Jakub Skorupa i kawałek 3 kropek, a ja powoli będę stawiał kropkę nad i, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Drodzy słuchacze, zachęcam was, żebyście jeszcze z nami na chwilę zostali. Wydarzenia i serwis sportowy już za chwilę po godzinie 18, a po godzinie 19, już po godzinie 19 jazda próbna i Kuba Pasieczny pojawi się za sterami Radia Centrum. Tyle z mojej strony, ja zachęcam wam, żebyście spędzili ten weekend jak najlepiej. Jakub Gryz był przy mikrofonie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: 88-latka straciła 32 tysiące złotych. O tym za chwilę. Powiemy także o tendencjach w zakładaniu firm. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. 88-latka padła ofiarą oszustów. Straciła łącznie 32 tysiące złotych. Mieszkanka powiatu Chrubieszowskiego była przekonana, że bierze udział w akcji policyjnej. Funkcjonariusze ustalili, że do seniorki zadzwonił nieznany jej mężczyzna. Twierdził, że jest pracownikiem jednego z miejscowych urzędów i ma dla niej przesyłkę. Chwilę później do 88-latki zadzwoniła kobieta, podająca się za policjantkę. Seniorka wykonywała kolejne polecenia oszustów i wyrzuciła przez balkon 32 tysiące złotych. Obecnie funkcjonariusze szukają przestępców. Mikrofirmy dają wolność, ale nie każdemu spokój. Coraz więcej przedsiębiorców zachęca do biznesu z zastrzeżeniami. Większość osób prowadzących własną działalność ponownie wybrałaby tę drogę. 74% deklaruje, że zrobiłoby to jeszcze raz, choć tylko 38% poleca ją innym bez wahania. Co dziesiąty ankietowany odradza taki krok, wskazując na ryzyko i stres związany z samodzielnym działaniem.
1: Samodzielność zawodowa to nic innego jak osobista odpowiedzialność za każdą decyzję i jej finansowe skutki. A te w skrajnych przypadkach mogą być opłakane. Świadczą o tym chociażby dane KRD. W naszym rejestrze jest obecnie wpisanych 267,4 tysiąca firmowych dłużników, których łączny dług wynosi 11,7 miliarda złotych. Z tego 5,5 miliarda złotych należy do jednoosobowych działalności gospodarczych.
0: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Badanie Krajowego Rejestru Długów pokazuje, że wolność i elastyczność są głównymi motywacjami do zakładania firm, ale z czasem rośnie świadomość kosztów i odpowiedzialności. Najmłodsi przedsiębiorcy widzą w biznesie inwestycje. Starsi konsekwencje błędnych decyzji i trudnych momentów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dzisiaj obchodzimy urodziny cenionej promotorki czytelnictwa. Z tej okazji po raz kolejny odbyła się upamiętniająca ją gala. Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagrody imienia Anny Platto. W tym roku przyznano aż 10 nominacji. Celem konkursu jest wyróżnienie pracowników bibliotek publicznych, aktywnie promujących literaturę wśród dzieci i młodzieży. Zwyciężczynią została Maria Wesołowska.
2: Czuję się przede wszystkim totalnie oszołomiona tą sytuacją. Jest to edycja, w której jest najwięcej nominowanych w historii tego konkursu, dlatego ja nie miałam szczególnie dużych nadziei, zwłaszcza, że pracuję w bibliotece raptem niecałe 6 lat. Po prostu robiłam swoje. I dalej będę robić swoje, ale będę robić swoje z jeszcze większym entuzjazmem. Kiedyś to było tylko wypożyczanie książek i katalogowanie, natomiast teraz biblioteki to jest centrum życia społecznego.
0: Zaznacza laureatka Maria Wesołowska z filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Za nami 32. edycja konkursu. Jego patronka Anna Platto była inicjatorką nowatorskich form pracy z dziećmi, aktywnie wspierała rozwój bibliotek, między innymi poprzez doradztwo metodyczne. Polski Narodowy Chór Młodzieżowy zaprasza na spotkanie wypełnione muzyką romantyzmu. W centrum wydarzenia znajdzie się twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów XIX wieku. Zespół od ponad dekady funkcjonuje jako przestrzeń umożliwiająca rozwój umiejętności młodym artystom z całego kraju. Tym razem wykonawcy pod kierownictwem profesor Agnieszki Franków-Żelazny oraz badutą Jana Hoffmana przygotowali występ prezentujący bogaty dorobek Johannesa Brahmsa.
3: Pieśni są przepełnione taką tematyką o miłości, o jakimś poszukiwaniu drugiej duszy, o tęsknocie. To są takie motywy pełne żywiołu, ale też troszkę tam jest nostalgii. No więc ta muzyka jest, myślę, bardzo angażująca, taka jak ta muzyka romantyczna, więc to wszystko jest w tym repertuarze właśnie Johannesa Brahmsa.
0: Mówi Barbara Kaszyńska z Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Koncert Pieśni o miłości i tęsknocie odbędzie się w niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 17 w Filharmonii Lubelskiej. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Już dziś wieczorem rozpocznie się trzecia kolejka PKO BP Ekstraklasy. W meczu inaugurującym tę serię gier Wisła Kraków podejmie przy Rejmonta Wisłę Płock. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Motor Lublin rozegra swój mecz już jutro o 17:30. Rywalami podopiecznych Mariusza Misiury w wyjazdowym meczu będzie Pogoń Szczecin. Warto dodać, że lubelska ekipa poznała wczoraj wieczorem swojego rywala w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski. Przeciwnikiem żółto-biało-niebieskich będzie Legia Warszawa. Mecze tej fazy rozgrywek odbędą się pomiędzy 1 a 3 września. Lublinianie będą gospodarzem spotkania. Przejdźmy do piłki ręcznej. Za niecałe pół godziny PGE MKS Elwold Lublin rozpocznie premierowy przedsezonowy sparring. Rywalkami szczypiornistek Pawła Tetelewskiego będzie Energa Start Elbląg. Pojedynek odbędzie się w ramach 4. edycji Memoriału Edwarda Jankowskiego.
5: No na pewno czekam, bo jeden z zespołów jest właśnie Piotrków. Czekam i jestem ciekawa, jak będzie w tym sezonie wyglądał, bo sprowadził bardzo dobre zawodniczki. Oprócz tego wiadomo, że to będą pierwsze mecze w nowym zespole, więc też chcę się jak najlepiej pokazać. Będzie to dobre sprawdzenie się przed sezonem, przetarcie, złapanie właśnie rytmu gry z nowymi zawodniczkami, które już tutaj były, więc tak naprawdę same pozytywy.
4: Mówiła zawodniczka biało-zielonych Oliwia Domagalska. Warto wspomnieć, że o 16 rozpoczął się inaugurujący mecz turnieju, w którym Elmas KPS APR Radom mierzył się z Krasoń MKS Piotrkowią. Jedna z tych ekip będzie rywalem PGE MKS-u Elwold Lublin już jutro, w zależności od rezultatu spotkania lublinianek. Na koniec powrócimy do tematów piłkarskich. Za nami pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. W dobrych nastrojach na rewanżowe spotkanie udadzą się piłkarze Jagiellonii Białystok. Zawodnicy Adriana Siemieńca pokonali przed własną publicznością szkockie Rangers 2-1.
6: Rozpocznę od gratulacji dla drużyny za zwycięstwo w tym meczu, też za postawę, bo bardzo trudny mecz za nami. Cieszymy się, że zwycięski na koniec. Było czuć dzisiaj atmosferę dużego meczu. Wiadomo, że takie środowisko nie zawsze można wytworzyć w każdym spotkaniu. Wiadomo, że to jest dwumecz i dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, bo zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć o awans ze zwycięstwem. Minimalnym, ale zawsze zwycięstwem.
4: Komentował spotkanie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Lech Poznań pokonał natomiast 1-0 farerski Klaksvik. Starcie Rakowa Częstochowa ze szwedzkim Hammarby zakończyło się bezbramkowym remisem, a GKS Katowice na wyjeździe przegrał z izraelskim HPL-em Tel Aviv. Rewanżowe mecze zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach obecnie mamy 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

0: the gods of justice, who far exalted above the firmament of law, to whose hands the sun is a sword and the moon a proof. I am the servant of the same your God, true worshipper of the highest.
1: Nie wiem, jak to wyglądało u was, ale ja dzisiejszy dzień rozpocząłem od naprawdę pięknej wiadomości, że grupa Zealand Ardor wypuszcza na rynek swój debiut, czyli Devil is Fine, w wersji takiej zremasterowanej, ulepszonej do dzisiejszych standardów, i do tego wszystkiego dorzuca jeszcze 5 wcześniej oficjalnie niepublikowanych utworów i jeden z nich za nami, a konkretniej utwór Spiritual. Ogółem zespół ten miałem okazję posłuchać, z tego co pamiętam, na Mystic Festival jakieś 2 lata temu. Jednak było to ukradkiem, stojąc za sceną, bo obowiązki wolontariusza były wtedy ważniejsze, ale dobrze pamiętam, że to ich brzmienie wyryło mi się w głowę i jakie było moje zadowolenie, gdy sprawdziłem, że akurat Zealand Ardor zbliża się do wydania swojego najnowszego albumu, czyli Grave, który moim zdaniem jest jednocześnie idealnym zapoznaniem się z twórczością grupy, bo im dalej w ich dyskografię, tym szaleństwo jest po prostu większe. Najwięcej go było na tych 2 pierwszych albumach, czyli Stranger Fruit i właśnie Devil is Fine. Niektórzy mogą zapytać, skąd taki tytuł? No jak mówi Michael Ganju, czyli wokalista grupy, teraz wiem, że chodziło w nim o pogodzenie się z tym, kim wówczas byłem, a byłem muzykiem zmagającym się z frustracją, że nic mi nie wychodzi. Mówię w tym tekście, że jeśli znowu mi nie wyjdzie, to nic złego się nie stanie, bo po prostu taki jestem. Ale ten album zdecydowanie im wyszedł i jak tylko zobaczyłem, że wraz z premierą w mediach streamingowych można też ten album zakupić fizycznie na winylu, no to po prostu 2 razy się nie zastanawiałem. Te 5 dodatkowych utworów to świetny dodatek, w którym usłyszymy metal, ale też elementy bluesa i elektroniki. Jednak ja przyznam się, że zdecydowanie jestem fanem tej cięższej, krzyczanej strony Zealand Ardor, dlatego na dziś do posłuchania wybrałem dla nas 2 utwory z tej płyty do posłuchania. Spiritual wybrzmiał na początek, teraz czas na Death of a Billion.

A za nami coś dla fanów grupy Idols, ale nie tylko. Big Noter oraz wokalista Idols, czyli Joe Talbot w utworze, również który nazywa się Big Noter. Big Noter to świeża grupa na rockowej mapie, która, tutaj cytuję, przykuwa frustrację w zderzenie hardcore, punku oraz metalu, a przewodzi im Briggs, czyli popularny australijski raper. Utwór ten jest zapowiedzią debiutanckiego albumu grupy pod tytułem Songs in the Key of Wrestling, który ukaże się 18 września. I album ten będzie poruszał kwestie pierwszych narodów, zdrowia psychicznego czy rasizmu. A Joe Talbot nie będzie jedynym znanym gościem, który na tym krążku się pojawi, bo poza nim na jednym z utworów na gitarze zagra nie kto inny jak Tom Morello, który no z muzycznym buntem jednak kojarzy się jak nikt inny. I myślę, że warto tę grupę śledzić, bo jeszcze mogą namieszać w tym rockowym świecie. A waszą uwagę chciałbym także teraz zwrócić na grupę Bashed. Jest to grupa, która została okrzyknięta jednym z najciekawszych młodych zespołów rockowych, jaki pojawił się w Irlandii od wieków. A więc co ciekawego u nich słychać? Ano na przykład, że wydają swój debiutancki album pod tytułem Poor Advice, który ukaże się 9 października. A zapowiada go utwór pod tytułem Terror TV, którego posłuchamy już teraz.

cóż za powrót. Takie opinie możemy przeczytać w recenzjach pod najnowszym albumem grupy, który dziś ma swoją premierę. Citizen i Good Fortune za nami i dziś premiera albumu Halcyon Blues, w którym znajdziemy masę post-hardkorowej energii, która grupie Citizen nie jest obca, ale ten krążek to przede wszystkim brzmienie alternatywne, indie-rockowe z elementami emo, post-punku i elementami elektronicznymi. A utwór Good Fortune, który przed momentem sobie posłuchaliśmy, to moment, kiedy album zaczyna być coraz bardziej dynamiczny. Wszystkie instrumenty świetnie ze sobą współgrają w tym kawałku, a ta świetna przerwa przypomina starszym fanom, że no ten zespół wciąż potrafi brzmieć agresywnie. Im dalej w las, to ten album robi się coraz bardziej melancholijny, nocny, czy też emocjonalny. Jak jesteście fanami grupy Citizen, no to na pewno będziecie się dobrze bawić przy odsłuchu tego albumu. Za to fani grupy Weezer na pewno będą się dobrze bawić, słuchając kolejnej zapowiedzi ich zbliżającego się krążka Weezer Gold Album. CEO, tak ten nowy utwór się nazywa i brzmi on po prostu jak typowy, stary, dobry Weezer. Zresztą posłuchajcie sami.

No w tym roku wyszło dużo naprawdę świetnych debiutów i kolejny taki za nami. Man, Woman, Chainsaw, Nosedive za nami. Jest to mocny debiut, który jednocześnie sprawia wrażenie pewnego rodzaju triumfu. No bo po 4 latach wydawania ciekawych i pomysłowych, ale jednocześnie niedocenianych art rockowych utworów, zespołowi udało się połączyć wszystkie swoje inspiracje w jedno bardzo fajne doświadczenie, które przyniosło im uwagę, na jaką zasługują. I jeżeli lubicie sobie jakieś sprawdzać nowe zespoły, no to zespół Man, Woman, Chainsaw naprawdę zasługuje na waszą uwagę. Podobnie jak najnowszy singiel grupy Nothing But Thieves, którego od wczoraj można już sobie posłuchać. Tym razem utwór nazywa się Baby Cool Evelyn i jest to, cytując Conora Masona, niecodzienny rock alternatywny. Posłuchajcie sami.

progresywni rockerzy, czyli grupa The Pineapple Thief, ogłosiła, że 9 października ukaże się ich najnowszy studyjny album Far and Wide. Oficjalnie zapowiada go najnowszy singiel New World Order. Jak mówi Bruce Sword, założyciel grupy, w pewnym sensie ten album był dla grupy przełomowy. I cytując, zrozumieliśmy na przykład, że nie potrzeba więcej niż dwóch partii gitarowych jednocześnie. Po co nam 4 czy 5 gitar? Po co nam 6-głosowe harmonie, skoro śpiewa nas tylko 3? Celowo stworzyliśmy te ograniczenia, bo myśleliśmy, jesteśmy zespołem rockowym, na scenie jest nas 5, to właśnie powinniśmy robić w studiu. I w porównaniu z albumem It Leads to This z 2024 roku, gdzie zespół zastanawiał się nad wszystkim, co odziedziczy kolejne pokolenie, no to tym razem będzie mowa o społeczeństwie w kryzysie, o osobistej stracie i jej konsekwencjach. I zagorzałych fanów grupy zachęcam do zainteresowania się fizycznymi zestawami nowej płyty, bo w jednym limitowanym wariancie dostajemy 2 płyty CD i Blu-ray z dodatkowym utworem Daylight, także to może być naprawdę niemały smaczek dla kolekcjonerów. A teraz przejdziemy do zespołu, który swoim brzmieniem sprawił no niemałą furorę, najpierw przy albumie Exclamation, a potem przy krążku Fission. Grupa Dead Poets Society wydaje się wracać do korzeni swojego brzmienia, bo ich najnowszy singiel Cold wydaje się być no, wyjęty rodem z 2021 roku i czasu ich debiutu. Jednocześnie grupa ogłosiła dziś, że utwór Cold oficjalnie zapowiada ich nowy album Monarch, który ukaże się 2 października. I była to jedna z najbardziej zabawnych zapowiedzi, jakie widziałem, muszę przyznać, bo wokalista Jack Underkoffler na swoim Instagramie najpierw napisał i tu cytuję: naciągnąłem sobie tyłek, a i przy okazji singiel Cold jest już w sieci. No i Cold jest singlem, który mocno mnie zaciekawił i zachęcił, żeby nowy album Dead Poets Society sobie przedpremierowo zamówić. I kto wie, może na was zadziała podobnie.

Jeden z lepszych zespołów shoegaze'owych powraca z nowym albumem. Mowa tutaj o grupie Div, która wybrzmiała nam w utworze The Fountain. Większość fanów nie ukrywa ekscytacji, ale również martwią się tym, co będzie z tym albumem. I większość obaw spada przede wszystkim na producenta, czyli AJ Cooka. I wymienia się tutaj to, że jego gust jest nudny, linearny i przesadnie wyprodukowany. No, sam utwór jak na razie zbiera pozytywne opinie, jednak pojawił się temat zbyt dużej zabawy głosem wokalisty Smitha, który brzmi trochę mechanicznie i jakby był wyprany z emocji. Ale na pewno z optymizmem można patrzeć na to, co szykują Div, bo wszystkie albumy do tej pory mają naprawdę bardzo udane. Za to my zbliżamy się powoli do końca dzisiejszej jazdy próbnej i mam dla Was do posłuchania dwa utwory na koniec. Pierwszy będzie od grupy Accept, która coraz mocniej przypomina, że zbliża się ich nowy album pod tytułem Teutonic Titans. Tym razem formacja postawiła na odświeżenie swojego klasyka z 80 roku pod tytułem Save Us, jednak tym razem z udziałem wyjątkowych gości jak Tobias Forge z formacji Ghost. Ogółem album ukaże się 4 września i będzie to album świętujący pół wieku działalności zespołu. A tuż po nich zapraszam do posłuchania utworu Trees w wersji live od grupy 21 Pilots. Dziś premiera zapisu koncertu grupy, który miał miejsce w Meksyku. Nazywa się on More Than We Ever Imagined i będzie to prawdopodobnie jedno z ostatnich wydawnictw przed taką dłuższą przerwą 21 Pilots. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć amerykańskiej formacji na żywo, no to zdecydowanie warto to nadrobić przed ich przerwą i będzie do tego okazja w Polsce na jednym z festiwalów w Poznaniu, teraz Bittersweet Festival chyba to się nazywa, jak dobrze pamiętam, i tam 21 Pilots będą jednymi z headlinerów i na pewno utwór Trees się pojawi, bo zazwyczaj właśnie ten kawałek wybrzmiewa na sam koniec koncertów grupy, pojawiają się fajerwerki, fanfary, muzycy walą w bębny, jest naprawdę świetna atmosfera, także trzeba to po prostu na żywo zobaczyć. Tymczasem ja już dziękuję za dziś, był z Wami Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu, trzymajcie się, do usłyszenia, słyszymy się za tydzień o tej samej porze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: odcinka pierwszego.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: część członków zespołu jest wielkim znakiem zapytania, prowadzącym do nieuchronnej klęski naszych drogich przyjaciół. Mając na uwadze wszystko to, co przeżyliśmy razem, przewiduję katastrofę, gdyż smród ogarnie wszystkich i umrze razem z potomstwem.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.